tienwogik ab kalasunet 101.2 komwae kouni sirutik chetililen otienji Jehova en kutit ab boiboiyet okwek emotinwek tugul oboisyechi Jehova en kakasetab kei obwa tainyi.